0: atwale chitiwa, atwale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kuwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kuwa. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.
1: Gera maso kumuwe chitiwa netendo.